0: Govast.
1: Vandent atam na bujaran. Shurjorja. Vandent. Zrojot anasun jot. Tasnut. Ksanerku. Inasun mek. Licencja KPO 0013 karasunina. Derwat 0043 kosak samwec.